Iceland tycho jak balancji snik. Tak dobry na zakupy, za żadne pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy lze. Takowej wichod słońce je całkiem w pořádku. Peníze má.